dona Mohamed to. Bon no no, mako sliwelo nyetu na subsina nyetu na nza yole. Ewele sun eno, radare deke ke radio oriole yo. Radare deke le, taso re jare datom. Radare deke le, lakfa wini ru hum. Radare deke le, zoom to go bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vuyu gururu, masalo jolo.